0: now on. Hey
1: weather. Jider li ser ikonna ġurnata pjuttost xemxija laqqas temmen, laqqa laqqas temmen, iżommu xie s-sajf. Mela l-temperatura tkun qed tmiss il-31 grad, l-lum tkompleti la temperatura tinħas sal 23 bħalissa sal-lejla tinżel sa 21 grad Celsius. Bonġu.
2: Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.